masajolo we umedanu mi madun ima inwiya na dona ima infose kowe nubwe unuwe jolo umeje ekanwa akwangande hiali udie kule aru kwe tuwe kwe wawai ama